najzwyczajniej przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz

0: czujesz jak obłąkany.
1: Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибко, за консолетом, за старами Давид Твардяк. Розпędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марчином ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо о всім на світі. А щоб ми віділи, о чим так mniej więcej mamy rozmawiać kolejnego dnia antenowego, wybieramy sobie...
0: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
0: Завжди варто розмовляти і розмовляти наше сьогоднішнє слово дня.
1: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk rozmawiać to cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić się z kimś, porozumiewać się, rozmawiał z nim po przyjacielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy. Rozmawiamy jak partnerzy,
0: tak,
1: równoprawni.
0: Po partnerski warto rozmawiać.
1: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabeth troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Konatkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże cmentarne.
0: Spiewczuwajmo.
1: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu, ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, gorączka opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu. Iryna Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do

0: nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny, odwołuje się do świata naszych braci mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem, czyli jak?
1: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
0: я
1: і порося.
0: Я дуже стараюся. Цікаво, як гень з просінцем розмовляють о емоціях.

siostrzyczka, Wika, sestryczka, Wika, a dzisiaj słuchamy zespołu, który opowiedział o swojej miłości do swoich gór. Bieszczady, Bieszczady, tam gdzie diabeł, tam gdzie bies z Czadów mówi dobranoc. Rzućmy wszystko, jedźmy w Bieszczady, mawia się jeszcze nieraz po tragediach lat 40. XX wieku, wysiedleniach, deportacjach. Bieszczady były taką dziką krainą. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy, i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie.

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, w środowisku punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, wozili sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU, fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, happy end? Jak się masz? Albo Bonnie M, zwłaszcza Bonnie M dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście Ustrzykach Dolnych powstał zespół całkowicie niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy sukcesu, cepeli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o punk roku w Polsce jeszcze mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Oj. Język, górna warga, poprzebijany jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewać?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa ćwiekowane.

0: skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільна Європа». І це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
0: Дорога редакція, jesteśmy młodymi ludźmi z małego miasta w Polsce. Wasze audycje na falach krótkich są dla nas jedynym kontaktem z wolnym światem i jego muzyką. Dzięki wam zetknęliśmy się z pan Krokiem, muzyką, którą kochamy. Prosimy o więcej. W Bieszczadach, w komunistycznej Polsce siedzą przy odbiornikach jej fani, których jesteście jedyną nadzieją.
1: Neimowirno, neimowirno.
0: Piękny, szczery list.
1: Ale na ich nie zdobywaj. Лист редакція не тільки отримала, не тільки прочитала, але теж зачитала в прямому ефірі. І далі Крок, станція, починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
0: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало. Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то kolejna порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують головне ковери таких мощних брзмінь, мощних ритмів.
1: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
0: Перший концерт грають в Устрі. Jak żeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była nie z tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna energia, sala trzęsła się w posadach i właśnie o to chodzi w tej muzyce.
1: Ty zgadał pro Siczku, kto jeszcze stworzył ten gurt, kto jeszcze w nim graje?
0: No, czy musimy tak, powinniśmy wymienić założycieli: Bogusław Bochun, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka z Tomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek-Kuzianik perkusja. Bardzo ważne teksty pisał brat Bochuna, pseudonim Michał Broda.
1: KSU, możemy jakoś pojasnić, zrozumieć, rozszyfrować tę nazwę Marcina?
0: Odwołamy się znowu do wspomnień Siczki Olejarczyka. Cytuję: wracaliśmy nawaleni późno w nocy, nawaleni, czyli pijani, i zobaczyłem auto z rejestracją KSU. Rzeczywiście bieszczadzkie rejestracje tak właśnie przeważnie wyglądały. KSU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
1: Życiowe.
0: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Komitet Samostyjnej Ukrainy.
1: Ну і деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так теж згадує панк, поет, конференціє Павло Коньо-Конак.
0: Січка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне, то є місто niezwykłe również dlatego, że ono po 1945 roku nie było wcale w Polsce, tylko należało do Ukrainy Radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie granic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSU Пробували креувати локальну тожсамость, локальний патріотизм.
1: Але Україна, звідки так, ця Україна, вони справді є третім чи там контримсь поколінням, чи вони мають українське походження?

0: Łodrzenia?
1: No, to są pankowce i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. Gitarzysta, wokalista wyjaśniał: to nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, nie, dupa to jest normalne słowo już niestety na polskim, w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
0: Ну і з цим теж вони мали деякі проблеми. А в гурті КСУ, я повертаюся, власне, до українського коріння, ну, мали, з того, що знаємо, двоє перших барабанщиків, Бурик і Мірик Високін, а першого вважали такою найсильнішою людиною в Устриках, в прямому значенні.
1: Треба ще додати, що хлопці не любили обцих, не терпіли, щоб їм ще вансали по ich Bieszczadach, jacyś turyści z Warszawki rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
0: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ – це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
1: А ну, власне, колейна речь, яка присповжала хлопакам клопотів, ще бещадський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale

0: людський тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилівій операції «Жилетка», проведеній через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby, próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm, podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy. Pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali, ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki, a w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też punkowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi punkowcy z Bieszczadów.
0: Ну і, може, тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри.
1: Залежить, що хто любить.
0: Це невідомо, чи так, чи їм йшлося про це.
1: На початку здецидовані ні. Вспоминаю, що хтось їм там, може, і пропонував. Кіпсько пам'ятаємо, щоб ми награли плити, але по це? Награли ми концерти в Єрочині. Нав'язом мовимо так, вони грають до дійсно. І дійсно, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 lipca KSU znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1988. Już jak wszyscy odsłużyli swoje w Armii Ludowej Ojczyzny. A ta stylistyka, taka dość mocna, punkowa, powoli przechodziła w rockową. Z biegiem czasu coraz częściej tam się pojawiała gitara akustyczna.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych gór. Tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Buchuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

0: 1930 roku Sokoliki Górskie, nieistniejąca po polskiej stronie granicy z Ukrainą wieś, położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska, po obu stronach rzeki Szan, na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
1: A село це було виселене протягом 1945-46 років, дерев'яна церква знищена, в мурованій церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
0: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червці 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Świat się zatem kończy w Sokolikach, dalej tylko las.
1: Dalej lише ліс.
0: I jeszcze coś. Druty, druty na granicy.
1: Droty na kordonie.
0: Dzielą nacje dwie.
1: Rozdzielają dwie nacje.
0: Dzieli ściana nienawiści.
1: O, ściana nienawiści między nimi. Ich rozdziela ta ściana.
0: I przeraża mnie.
1: I lakaje mnie.
0: Сан єст такий плиткий.
1: Сан такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях
0: варто
1: цього слова. Перше.
0: Płytki, płytki mający małą głębokość, taki, który nie jest głęboki.
1: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад.
0: To jest płytkie jezioro. Albo San jest taki płytki.
1: Tak.
0: Ale może być też płytki w znaczeniu przenośnym, czyli powierzchowny, mało głęboki, na przykład o uczuciu, myśli, refleksji.
1: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, неглибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття, наприклад.
0: To była płytka rozmowa. Raczej to była miałka rozmowa.
1: Miałka. A, jeszcze je miałka,
0: właśnie,
1: tak?
0: Jest jeszcze taka płycizna w języku polskim.
1: Aha, powierzchniowa rozmowa.
0: Wrócimy do tematu płycizny, ponieważ pojawia się tutaj na lekcji nie po raz pierwszy, a tymczasem pisnia.
1: Tekst, tak.
0: Znów jesteśmy na granicy. Wciąż jesteśmy na granicy. Gdzie Beniowej brzeg?
1: Tam, gdzie Beniowej berech. No i Beniowa, znowuż trzeba pojasnić.
0: Wyludniona wieś. Obecnie w województwie podkarpackim w Polsce, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska nad rzeką San, na samej granicy.
1: Ну і після війни Лівобережна і основна частина Беньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ємі Одзискани» польської, так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
0: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Od jesieni 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR, miejsce ze wszechmiar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka no, może około 60 osób. I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczadzka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew. Czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
1: Tekst pisni.
0: Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdziela...
0: Co dzieli ludzi? San.
1: San, tak.
0: San jest taki płytki, gdzie Beniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdzielaje ludzi, rozdzielaje думки.
0: Straszny jego gniew.
1: Gniew jego straszny, żachliwy.
0: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady.
1: Ось такі вони, ось такі мої Бещади, ось такі вони, ось такі мої Бещади. Ну, пісня, це як урок історії, правда, ця пісня?
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ну.
0: Як урок історії, це є урок історії.
1: Правда. Так, дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, футбол.

кінематограф. Były różne sprawy, dotknęły mnie aspekty. Problem był konkretny, do dziś widzę efekty. I widzę więcej, wiem więcej, tak to jest, nie

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Наше сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це може пишемо через РЗ.
0: Так, з całą pewnością jest to może. Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: Ну, так, така піднесена дуже цитата, але Стафа Леопольда мені дуже сподобалося.
0: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то квестія життя, розвою для кожного народу. Maria Konopnicka o czymś innym. Suknia królowej przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
1: Tak, morski kolor.
0: Juliusz Słowacki. Przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze, morze bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne, plusk, ryk, szum morza, głębia, głębina morza, tafla, zwierciadło morza, odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować, morze burzy się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi, pluszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
1: Тобто штиль можемо так назвати цю тишу над морем.
0: В жаргоні жеглярським – флаута. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski. Wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze. Morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza. Teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu.
1: Ну, це щось дуже такого незначного, малесенького.
0: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.
1: Potrzeb

0: No, prawda?
1: W morzu potrzeb, tak. Za siódmym morzem, za siedmioma morzami. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, najczęściej w bajce. Władysław Reymont, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim, za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku, czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
0: Też duże harne porównania.
1: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No to, właśnie.
0: Tak, to krapla w morzu.
1: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej kawy. Bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś. Może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak. Patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
0: Найкраще, так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
1: Bolesław Prus, Faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz Słowacki. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie, pesymistycznie.
0: Nie, nie pogodzę się z tym.
1: Absolutnie. Pan Juliusz już drugi raz nam tutaj dzisiaj podpada. No, trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię. Nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
0: O, ciekawe, ciekawe.
1: Morze przepłynął, a u brzegu utonął. Znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.

0: lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrebina tej piosenki.
1: Tak, tak.
0: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae w wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym. Słowa "to moje more" nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i "to moje more". Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym, nie oszukujmy się, dość prostym tekście wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania Wiki.
1: "To moje more" i "Sestryczka Wika".

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska, czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca